Edin, mnoho specijalen koncert. Ispełnen z najgulemite hitowe i lubimi pesni na pokolenie Bulgarii. Kupi bilety na kupibilety.pg. Kukubent i Iwana na 17 oktober.